era nakanti okola kirungi ngolera ekirungi kyene yabanga tekuletera mipiira ne gasta ibiri mwenda musanvu asta a zero hash ne gamne gesta ibiri mwenda musanvu star zero hash osobola kubanga temuganda wange ofuna emipiira ejo ejo kolera mutetego msente butyonzo kubanga toli yao wakuboti be yatesa ekintu kino kiri kutambula kitya eranga osobola kubanga te otuwa ekintu nga bwe kiri muganda wange na kanti be nze nja kubanga te mbawa ekintu nga bwe kyatambwira olwena kworwaido akubanga mba nabyo wano amabitirivaina amasavu amabitirive tubanago kasitova nga toli kuki oli ku boom sports tips iwe kyokola oba ojja kubanga te okola ki olya bulungi kasoba nga togemye boom sports tips saba iyo na yabanga te yakukolera ekintu wabanga te olya bulungi wakuboti banange kikino kyendi kubanga tembona nakanti oke ekyo kirungi era kyona kizaamu amaani seruganda niwe serusoga ali kubanga tampuliza why not kasogema a boom sports tips aha a bodo glimpti yena yabanga te yakuk

0: kati ojja kubanga uliriza omwana weifere mchalo asobola kujja asobola kubanga funa okusoma okulungi kale ikiriza nsobola kubanga mu mukisa kweyandulire den sobola kubanga tuinamirawo nsabo beku olwensonga nti one ensonga lwacho teko kubanga uliza ente kateke mpaka esawo ejja kuba ndala eyo bwiro na kulwalero nkwandiriza doctor
1: nyaza sebo abatuliza nize Rona Jimbago okuva Museta University
0: kale anianziza mukabwo mulunjo likuliriza mukungwe nayo lwalero ni doctor Ronald Mbago okuva Museta University naita indekero ni kugandi ya mayaka ino ayatenga galiko le chinto chenda ulo munte katekeye kubanga gundula abana okugundula abantu abenda ulo mumbere yokubanti tufuna magezi atenga tukusinzira kwebyo esira basobwo kubanga balita ino mumbere ne ya science gwa bali kusobwo